0: through amen.
1: Amen.
0: Minyan kuponi diamano.
1: Amen.
0: Minyan kupon kwamano.
1: Amen.
0: Ewo yesu ni bo.
1: Yesu
0: ni bo. Zmama wako marinchuchu. Sewo sa. Na donasia.